Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu Chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. Jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, Bogiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i świętych spoczywający. Przeto błagam Cię, jedynego dobrego i skłonnego do wysłuchania. Wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego sługę Twego i oczyść moją duszę i serce od zadosłonienia, a także mocą świętego

Ciebie, przed to przychodzę, skłoniwszy moją głowę, błagam Cię. Nie odwracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona Twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze, przyjmującym i rozdawanym przez Boże.

wzajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy Trójświętych hymn śpiewamy. Odrzućmy teraz wszelką życia troskę, abyśmy podjęli Króla wszystkich, którego niewidzialnie niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów wzajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy Trójświętych hymn śpiewamy.

świątobliwego Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnie jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim

Za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusie braci.

Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowiekiem.

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinnie i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.

Kłania Tobie śpiewać, Ciebie błogosławić, Ciebie wysławiać, Tobie dzięki czynić i Tobie kłaniać się na każdym miejscu panowania swego. Ty bowiem jesteś Bogiem niedosłownionym, niepojętym, niewidzialnym, nieogarnionym, zawsze i tak samo będącym. Ty, jednorodzony Twój Syn i Duch Twój Święty, Ty z niebytu przywiodłeś nas do istnienia i upadłeś, znowu podniosłeś i nie odstąpiłeś, czyniąc wszystko, aż nas zaprowadziłeś na niebo i darowałeś nam Twoje przyszłe Królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie, jednorodzonemu Twemu Synowi i Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stało. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

umiłowałeś świat, że Syna Twojego jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny, który przyszedł, cały plan zbawienia naszego wypełnił, tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata. Wziął chleb, swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce, dzięki składom i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał świętym swoim.

wspominając przed oto zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały, ponowne przyjęcie.

Boże Święty, który w świętych przebywasz, którego trzykroć świętym głosem serafini opiewają i cherubini wysławiają, któremu kłaniają się wszystkie moce niebios, Ty z niebytu wszystko powołałeś do istnienia, stworzyłeś człowieka na obraz swój i podobieństwo i ozdobiłeś go wszelkimi darami Twymi. Ty proszącemu dajesz mądrość i poznanie i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku zbawieniu pokutę ustanowiłeś. Ty nas, pokornych i niegodnych sług swoich, uczyniłeś godnymi stanąć w tej godzinie przed chwałą świętego Twojego ołtarza i oddawać Tobie należny pokłon i chwałę. Sam Władco, przyjmij również z ust nas grzesznych hymn Trójświęty i nawiedź nas dobrocią swoją. Wybacz nam wszelkie przewinienia wolne i mimowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam przez wszystkie dni życia naszego służyć Tobie w czystości. Dla modlitw przy Najświętszej Bogu Rodzicy i wszystkich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed obliczem Twoim.

zadanie, które dałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełni ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

0: and redeemest.
1: Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z Najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

co mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli,

Dzięki składamy Tobie, Władco miłujący człowieka i dobroczyńco dusz naszych, że i w obecnym dniu pozwoliłeś nam uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Uczyń naszą drogę prostą, umocnij nas wszystkich Twojej bojaźni, chroń życie nasze, wzmacniaj nasze stopy dla modlitw i błagań pełnej chwały Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii i wszystkich świętych Twoich.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali. Zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię Twego Kościoła i uświęć miłujących wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojcze Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

powstały z martwych Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętego Ojca naszego, Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, świętego męczennika Archimandryty Grzegorza, świętych męczenników chełmskich i podlaskich i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowieka.

Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku.